0: Marie trenduje na TikToku. Máme na fajn. Máme na fajn. Fajn. Vždycky hot.
1: Vždycky